Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Sumom bez witru promowte, tyszynom bez sumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jedną, z to neznanią bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ste wyrosły na soli narodu mogo.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Tre Świty. Już dneska mamy 1236 odcinek naszej audycji, którą wedemy ja, Sewerianom i Zdemkom od września 2020 roku, znaczy to już bliżej jak 6 roku. Dneska mamy 16 den września 2026 roku. No i przez najbliższą chodynę z kusoczką budu z wami na antenie radia, budu wam puszczaty muzyku, budu besiduwaty, no na dobry wam znany temy. Budu objaśniaty da jak świata, jakie są tchneska praznowatne, budu besiduwaty proda jak liczne ci smerty urodyn ważnych ludy związanych z rusynskim narodom rusynskim prostyrom. No i tyż pojechamy do dalszej zakutyny świata, budy mała lekcja pro nową derżawu. Chneska dokładnie już wam zdradzu, pojechamy do Butanu, do derżawy w południowej Azji. No a pokaż to trzeba objaśnyty wam, ale jaka muzyka była puszczana. Słuchaliśmy na samym początku Gosi Pałk. To była śpiewanka Pidna Hołowką Mało Nas. Teper posłuchamy muzyku z Pidlasza. To bude ensemble Hajda Banda i utwór Pidna Hołowką Babaczka. Pak bude dynamiczna, energiczna muzyka po rusynsku ensemble Hrdza. Peret wamy bude dokładnie śpiewanka Pidna Hołowką Dziewczata. Zatem posłuchajmy tą muzykę z Pidlasza, tą muzykę z rusyńskich karpackich zakutyn, no a pak budu prodążaty besidu.

Wertam do Was, dorochy słuchaczy, po krótkiej muzycznej perwi. Słuchali z te muzyki po rusenskie przed chwilką. To był ensemble Hrdza, śpiewanka mała na hołowok dziewczata. Bardzo energiczny to był muzyczny kusoczok, ale raniejsze słuchaliśmy też dasz to ciekawo, bo była to Hajda Banda, ensemble z Pidlasza i utwór pod na hołowką Babaczka. No a teper to przyzryjmy się tak detalni faktom, danym związanym z chneśnią datą. 16 den września to dokładnie 259 den toho roka. Do kincia 2026 roka mamy jeszcze 106 dny. Prochody 38 tyżden roka. Den już jest prawie, że bliski pod pisliadom do hosty noczy. Dokładniej to do osennej równo noczy mamy 7 dny. No i za to chneska den trwat już 12 hodyn i 37 minut. Jeszcze robić się korotszym. Do chneszni den był, jest dłuższy od najkorotszego o 4 hodyny i 55 minut, a krótszy od najdłuższego dnia wróci o 4 godziny i 10 minut. Schid są ciachneska w Warszawie ludy mali o 6:12, a zachid prochody już przed 19 godziną, dokładnie o 18:49. No i podążajmy naszą muzyczną podróż. Przed wami bude Igor Kucer. Posłuchamy śpiwanki pod na hołówką, a popit haj zeleneńki. Pak przed wami bude Klawdia, artystka z Grecji. Posłuchamy śpiwanki w greckim języku, to bude utwir pod na hołówką Asteromata.

Słuchaliście śpiewanki po grecku. To była artystka Klawdia i śpiewanka pidna hołowką Asteromata. Rańsze słuchaliśmy zas Igora Kucera i śpiewanki pidna hołowką Apopit Haj Zeleneńki. 16 dzień września, ta kuchneska mamy datu i jest to też data ricznycia urodyn Antoniocho Beskida. Po maďarsky win nazywał się Beskid Antol, a po czesky Anton Beskid. Antoniocho Beskida znamy jak rusyńskiego polityka, doktora prawa, sospilnoho diacza i druhoho gubernatora Pitkarpackoj Rusy. Wrodził się w 16 września 1855 roku w Hanehowciach, to udycznie to było Madziarskie Królestwo, a w mer 16 czerwca 1933 roku w Uszhorodii, to była to udycznia Czechosłowacja. No, peret namy iszczy kus muzykę, a pak doznate się jak chneska sód praznowany świata. Poklasz to, peret namy kwartet galicyjski. Posłuchamy muzyku z Karpat z Beskidiu, Bars Krasna to bude instrumentalna muzyka, peret wamy utwircy jest to koniusie. A pak posłuchamy po polskie śpiwankę ansamblu Kwiat Jabłoni, to bude utwir pidna hołowką Burza.

0: Plem FM.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamyka

Skinczyła się muzyczna pererwa do rochy słuchaczy, terwat program tryświty i besiduje wam Jakub Zygmunt, kneska sereda, 16 den wereśnia. A przed chwilką to słuchaliśmy śpiwankę po polsku. To był kwiat jabłoni i śpiwanka burza. Rajsze słuchaliśmy instrumentalnego utworu ansamblu Kwartet Galicyjski. To była śpiwanka Pidna Hołówką, cy jest to koniusie. Do rochy słuchaczy, chneska praznujemy medzyńczyma Międzynarodny Den Ochorony Ozonowej Werstwy. Jest to oficyjne świato schwalone zachalnym schromadzeniom Organizacji Zjednoczonych Narodów 19 grudnia 1994 roku. No a data praznowań właśnie 16 września to je na pamiątku podpisania Montrealskiego protokołu w 1987 roku w sprawie substancji, które zmniejszają syłu, zmniejszają tonkist ozonowej werstwy. No i w zahali to chnesznie świato jest po to, żeby promowaty dijania ochorony ozonowej werstwy, która już zawdziaky właśnie różnym dijaniom i to tym zmniejszeniom freoniów w atmosferii jest już odbudowana kus nefciłosty, ale maje się to ta ozonowa werstwa już chneska lipsze, jak to ty 30-40 roku temu. Chneska też mamy bars oficyjne Międzynarodne Świato, dokładnie Międzynarodny Den Interwencyjnej Kardiologii. Jest to świato Organizacji Zjednoczonych Narodów, które zwraca uwagę na choroby serca, na choroby układu krążenia, też na dajakie współczesne procedury leczenia, dostęp do opieki i znaczenia kardiologicznej profilaktyki. Kiedy mamy zawał na premier, no to właśnie taki interwencyjny kardiolog jest bardzo w takim momencie potrzebny. No i wszystkie kardiologi chneska mają właśnie też stoi na chody swoje świato. No i jeszcze trzecie świato, które w poślednich dniach w Polsce może właśnie tak było dost tak aktualne, bo chneska mamy Den Maszynysty. No a znamy, że w Polsce parę dni temu był protest maszynystów. No a maszynysta to bardzo ważna profesja, ale bardzo rzadko dociniana, bo w wagonach, w pociachach oczywiście możemy stretyty się z konduktorem, kierownikiem pociachu, z kontrolerem, no ale maszynysta jest też potrzebny, żeby każdy pociach mich i chaty dalsze. To ta profesja uczyć się z bardzo wielką odpowiedzialnością. Maszynista musi daty pasażerom komfortową, bezpieczną i punktualną podorosz. Do tego też maszynisty pracują w nieregularnym trybie roboty i są narażeni na premier na hałas, na stres, na dijania magnetycznego pola. Profesja maszynisty jest dumana jak niebezpieczna i bars trapę zlywa. No a kandydat na maszynistę musi mieć bardzo dobry słuch, też zmysł zrienia, refleks, zmysł równowagi, no i w zahali byty w dobrej takiej fizycznej kondycji. W Polsce mamy około 15 tysięcy maszynistów i ciły czas potrzeba nowych kandydatów do tej profesji. Zatem wszystkim maszynistom w Polsce i Nelem żelamy najlepszego mnoha jelita. No a teper to kraśnie was poproszę na muzyczną pererwę. Posłuchajmy kus muzyki tylko jak idę pro chneśnie świata, a teper

Jaka nuta? Pered wamy laboratorium pieśni i utwir sztoj pamoriu, a pak puszczu wam ensemble Lada Niva z Armenii. To bude śpiwanka po ormiańsku z anglickim nachołówką, kotryj zwuczyt Here's to you, Ararat.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte go nam. Kiedy nie macie, pomożemy go zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Słuchaliście ansamblu Lada Niva. To była śpiwanka Pidna Hołówką Here's to you Ararat. A śpiwanka była pro choru Ararat, która nachodzi się w Turcji, ale możemy ją smotryty też z Armenii, odkąd pochodzi tot ansambl. Ararat to bars wysoka chora, ale nie na tyłko wysoka, jak chory, jak nachodziać się w Butanii, dokładnie jak Himalaj. No i chneska beru was teper na małą ekskursję po toti niewielki derżawi w południowej Azji, Butan. Nachodzić się dokładnie w schidnich Himalajach, a pełna nazwa tej derżawy to Królestwo Butanu. Stoleciu tej derżawy jest niewielkie miasto Timphu, w którym żyje około 100 tysięcy ludy. W ciłej derżawi żyje 850 tysięcy butanciu. Besidują one w bilszosty w języku, jaki nazywa się Dżonka, ale też angielski jest derżawnym językiem za to, że Butan był dawniejsze brytyjską kolonią. Nie jest wielka to ta derżawa. Powierzchnia Butanu to 38 tysięcy kwadratnych kilometrów. Ale na tej niewielkiej powierzchni znajdują się wysokie chory. Najwyższą chorą jest Ganghar Puensum, który wzbija się na wysotu 750 metrów nad morą. No i przez to, że bilszyst Butanu zanimają Himalaji, to tam są to te dorochy w derżawi bars kruty. No i za to czasem jak idę, żeby projechaty 200 kilometrów, no to trzeba sobie zarezerwować bilsze jak simchodyn na taką jazdę, no bo dorocha nie idę po prostu w prostej linii. No i ciła derżawa nachodzi się na dost wysoki, wielki wysoty, bilsze jak 3500 metrów, a na najniżej nachodziaczym się miścią, najniżej nachodziaczym się toczką w derżawi jest sud okolici seła Drangem Chhu i jest to 90 metrów nad morą. Co jeszcze ciekawe pro Butan, to jest to bars zelena derżawa. 83% powierzchni derżawy to są lisy. No i za to też Butan może pochwalić się tym, że jest jedyną derżawą w oświecie, która chłonie bilsze dioksydu uchla, jak tworzy właśnie dioksyd uchla. Tak, no jest to derżawa, która dost silnie przyczynia się do zmniejszenia negatywnych efektów zachalnego globalnego potepliwania. No, oczywiście jeszcze pro Butan to jeszcze możemy besidować bilsze, ale może o paroch minut. Przed nami muzyka z Rumunii, Madalina Pawal i śpiwanka Pidna Hołowką Dujlala, a pak poczujemy Madi, artystku z Laponii, to będzie śpiwanka Pidna Hołowką Idit Głowsu.

0: Dobry den.
1: Herbut Małgorzata w Czulem Kiwskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
2: Dobry den. Co tam czuję w was? Ja was czuję w ogóle cały czas, powiem wam, że naprawdę fajny ma tej audycji, fajny ma tej muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

Wertam do Was, drogi słuchaczy, wertam do programu Treświty i wertam po muzycznej pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką takiej spokojnej śpiewanki z północy Europy. To była artystka Maddy i śpiewanka Edith Głowsu. Muzyka była spokojna, taka ezoteryczna kus. Taka no, tajemnicza, możemy też dopowisty. No i kus też w klimat i derżawi, po której sobie chneska wandrujemy i pro kotru wam besiduju, znaczy pro Butan. No, Butan nie nachodzi się w Europie, a w południowej Azji, ale też jest derżawą, kotra maje w sobie bars velo ducha. No właśnie, bo jak duch, to i religia, a główną religią Butanu jest buddyzm. 82% żyteli Butanu właśnie deklaruje się buddystami. I za to w Butanie mamy bliższe jak 2000 chramiu, buddystycznych chramiu. I też z tego powodu właśnie to silne przywiązania do tej religii robić z Butanu najszczęśliwszą dżawu w Azji. Też tak same Butanci lublat pro sebe besiduwaty. Jak ja powił wam paru minut temu, stoleciem Butanu jest miasto Thimphu. Jest to też jedyna stolecia w oświti, gdzie nie jest w zahali ulicznych latarny. Tak, właśnie tam nesud doświetlany w taki sposób, jak my znamy ulici. Też nie jest świetlanoj sygnalizacji na drogach, na skrzyżowaniach. I to jest akurat wyniką królewskiego nakazu, żeby zlikwidować sygnalizację, bo powodowała wypadki. Neprywyknanyma szoferami. Po prostu ludy byli bardzo zaskoczeni, że sud dajaki sygnalizacji, że czerwone, zielone światło i byli tak skonfundowani, że po prostu powodowali, robili wypadkę na drogach. Za to korol po prostu nakazał zlikwidować ten system. Co ciekawe, w Butanii nie jest niejakich wielkich fabryk i kopalń, nie jest schidy na takie miście, na takie inwestycji, a wszystko po to, żeby chorony te seredowisko peret zanieczyszczynamy. No i w Butanii to wieluch riczy tak pojawiło się z naszej perspektywy dost pizdno. Na premier pierwsza maszyna, pierwsze auto wjechało do Butanu w 1963 roku. Kiedy wjechała to ta pierwsza maszyna, to ludy przynosili sino, żeby nakormyty auto, właśnie, bo tak dumali, że to jest jakieś zwiria po prostu. To udyszny minister też nie chciał, żeby auto tak za bardzo się muczyło, to kazał szoferowi, żeby izdył lem na pierwszym bichu. No, Butanci właśnie sąd bardzo ciekawy ma ludmy. Pit takim wzgliadem właśnie, bo weloch wynalazkił. Pojawiło się w tej dżawi dost pizdno. Tak jak i internet, który pojawił się w 1999 roku dopiero. No, ale oczywiście pro Butan możemy besiduwać bliższe i je bliższe tako choroda ciekawostok. To też nam wskazuje, jak kolorowa, jak interesująca jest to ta dżawa i że możemy do niej pojechać jak turysty, ale no, nie jest to może takie lekkie i bez papieru, ale je możliwe. A teper to może posłuchamy kus muzyki, tiż wertamy do północnej Europy, było z Laponii, to może z Estonii, estoński folk peredwamy, Marii Kalkun, posłuchamy śpiwankę pidna hołówką, Lent pychia taeva alla.

Słuchali z tym Marii Kalkun, to była śpiewanka pod nachołówką Lent Pychia Taewa Al. Drochy słuchaczy, przed muzyczną przerwą to skończujemy besidu pro Butan. No właśnie, jeszcze besidujemy, ja wam besiduję w każdym odcinku trzech świtił, że no właśnie tak prawda jak nowe derżawy. Oczywiście jeszcze weloch przed nami, no jak sobie posmotrów w tabelku, jaką mam prerychtowaną, to mogę wam zdradzić, że jeszcze smene były tak mniejsze, bliższe w połowie afrykańskich derżaw. W południowej Ameryce jeszcze mamy Brazylię, Chile, Kolumbię, Paragwaj. W Azji też już tak połowa derżaw była obesidowana, ale jeszcze połowa nie była na antenie LMFM, no i Północna Ameryka, i Europa, i jeszcze weloch do tych tem do takiego przedstawienia wam. Za to, no mamy już was ciekawy to ta tema i może też was inspiruje do tego, żeby otwierać atlas, otwierać mapu, posmotryć desudeky derżawy, desudejaky ciekawe miścia, po prostu i rozszeraty swoje geograficzne horyzonty. A teper przed nami jeszcze kus muzyki, posłuchamy ansamblu Micro Music, to będzie taka śpiewanka już na dobranicz, po polsku, a na hołowok zwuczyt kołysanka pani broni.

0: Słuchali ste poślidnią śpiwankę w chneśnim odcinku programu Tryświty. To był ensemble Micromusic, jaki pochodzi z Wrocławia, śpiwanka mała na hołowok, kołysanka pani broni. No i słuchajcie, już to kinec naszego programu Chneska. Pomale już trzeba się praszczaty. Chneska sereda, 16 den wereśnia, a czujemy się w następny raz w piatneciu 18 wereśnia. Oczywidno po nowinach o chodyni 20. Zatim mi już nic bilsze nie lszyło się do powidzenia, jak trzymajcie się. Żelam wam przyjemnej reszty weczera, spokojnej nocy, ostante zdorowy i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, weczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy hołosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 8, piatnycia, 21 lutego 1947 roku. Smilnyk koło pkoła, powit blisko. Matwiej Panyła w Urugwaju, w południowej Ameryce, prysłał w redakcji Karpackiej Rusy pismo pouczone od kraja na suszereby Iwana, jak i teper nachodycia na roboty w Czechii. Pismo z Czechosłowacji do Urugwaju i z Urugwaju do New Yorku pereszło duże skoro. Suszereba posłał pismo z Czechosłowacji 21 sierpnia 1947, a 10 lutego ono było już w rukach Matwija Panyły w Urugwaju. Znała Matwij Panyła, wysłał joho 13 lutego, a 15 lutego ono było już doruczone redakcji naszej gazety. Beneszał 21 sierpnia 1947 roku. Drogie krajane, witaju się z wami, drogie krajane smilniczane, ja, suszereba Iwan, do Smilnyka i pozdrowlaju was duże krasno i serdeczno. Piszę do was toj list i dumaju, że jak jego dostanete do róg, to wam bude duże czudno, że odkryto to ja maju waszu adresu. Na sam peret donoszaju wam o swoim zdrowiu i powodzeniu. Dziękuję Bogu, ja do tego czasu zdrowej, a powodzenia jak zwykło na Czechoch. Robimy tu na stałbi, a że jesteśmy młody i zdrowy, to nam dobry. Mamy dosyć sztoisty, ubraty się do czego i groszy. My tu robimy dwa. Ja, Iwan Suszereba, rosolakił syn młodszy, Michała, że w tom czasie pisze do Kanady, jak i wy, do Argentyny. I Wasyl, Szczerbaniwskiego Iwana syn. Ja znaju, że to wy nas mało znate, bo ani mi samomu się nie wieryt, jak wy iśle do siuta. Wy znate, że u nas była wielka wojna i w naszą seli stojała fronta 6 tyżny, tak że Ruski byli w seli, a Niemcy na feszowi. Było to straszne, ale dał Bóg, żeśmy to przeżyli, które zostali zdorowy. Mi starszy brat Wasyl i luba mamcia nie doczekali kińcia, bo poumerali od worożych kul. Potarpiło i seło, bo zhoriło 19 chysz, a to wsi do hory, lemdwidował. W tom byli nasza i wasza. Jak udaryła zapalna kula do waszej chyży, to zhoriła wasza, procakowa i kocybanczyna. A do toho, da styżdę skorsza, zhoriła dżulowa i

0: Malek Onej z wizyty się do Zahiria. Z tym transportem wyjechała nasza rodyna i wasza lubarzynka z Litmy. Transportem zajechali do Tarnopolskiej oblasty i tam byli jakiś czas, a teperki przebywają w Samborii. W wagonie jechali razem. Ja to znaju z toho, bo pisał mi brat Mykołaj, a takoż pisze do mene i wasza diłka Marusia. I ona prosiła mene, żeby ja do was napisał. I w tom liści podała mi waszą adresu. Pisała mi tak, że jeszcze doma dostała od was pismo i jak byli w Zahiriu, to dostali. To wy pisali im, że odpowiedzi od nich nie macie, a one odpisywali. Tak im było dziwno, co się robi, że wy nie dostawali ich pisem. Tak pisze Marusia, że isty mają dost i tak sobie żyją w Zambory. I w tom liści pozdrowlają was wsi i prosiat, abyście napisali list do nich. A pustyli do mene, to ja im zaszlu, bo od nas idą listy do Rosji dost skoro. A tu wam jeszcze daję adres do waszej dziłki w Rosji. Panela Maryja, oblast Drohobycz, Sambor, ulica Dolna 197, USSR. Ale jak budete pisate prosto do nich, to dajte adres po rusku. Wyszywatka. Powiedz jasło. Jeden z przodowych członków Lemkiewskiego Sojuza peresłał w redakcję Karpackiej Rusy pismo pouczone nim od bliskiej rodziny wyszywaczki. Pyśmi podana historia jednej fałszywej ludyny, jaka wydała swoich ludzi na mukę czużym okupantom. To, co podano w tom pyśmi, potwierdzają i drugie krajany z wyszywatki. Po lekko zrozumiałym przyczynem nie wyjawiamy imeny autora tego pisma. Czorne, Gorlickie, 24 sierpnia 1947 roku. Drogi druże, choću ty opisaty też to ze starego kraju, jak my tu prożywali za okupacji germańskiej i teper. Nie trzeba tobie dużo pisaty, że to Germanci z nami wyrablali, a do toho jeszcze nasze ludy im pomagali. Wozmijmy lem nasze seło wyszowatku. Maria i z rodu Żydów była wydana za komendanta polskiej pogranicznej policji jeszcze przed wojną. Potem on pomer na suchoty. Po rozwali Polszczy przyszli germańskie okupanty. W seli Hrab była straż pograniczna. Oden strażnik zalubił się do tej Maryi wdowy po polskim strażniku i chodził do niej za cały czas niemieckiej okupacji. W nas było ciężko żyty w czasach spokoju, a przez wojnę to tak, że to i opisaty nie można. Ludzie starali się jak mogli, żeby da jak wyżyty. To zagladali i na Słowakiju, bo przez graniczu w naszych stronach wse można było perejt po kryjomu. A to ta kochanka, skoro się doznała, że kto piszą na drugą stronę, to zaraz powiła swemu strażnikowi. Odnoho razu piszło na Słowakiju trzech z wyszewatki, Turczyk, Dziamba i Skuba. Zabawili się tam przez den. Ona doznała się, aż to piszli, to powiła swemu kochanku, a on postawił wartu przy każdej chyży, tak że to ich pojmali w nocy, nadwano i ich zabrali. Rodycze zabranych chodyli do Maryi, dawali jej ostatnie masło, kury, groszy i ona za to dostała ich nazad. Ona chodyła ze swoim strażnikom i po drugich celach to zabierali gospodariam. Bilsze swyni i drugie liczy. Jak posworyła się ze swoim szwagrom, to piszła i napoiła na niego, a tot strażnik tak zbył jej szwagra, że to krow chociło ho zalała, a nie można było poznać, że to człowiek. A później, jak ruskie Niemców wygnali, to ona się ostała. Za jaki czas naród wyjechał do Sowieckiego Sojuza, no ona się ostała, że ona polska obywatelka, bo mała muża Polaka. Ludzie, że to mogli, to zabierali ze sobą, a że to nie można było zabrać, to ostało się. Do niej przyczepił się z Hrabu Pigosz. To i on ostał się z nią. Tak razem na czale zabierali wszystko, co ostało się po wyjściu ludzi. Tak samo ostało się bohato zerna posianego pod zimu. To jej to przydzielili. No i toho było jej mało. Była jeszcze blacha na prawosławnej cerkwy w Wyszywatci, na którą kolektowali nasze ludy i w Ameryci. To on piszeł i obder to tu blachu. A teraz one oboje chodzą po chyżach i zbierają adresy od ludzi w Ameryci i piszą i żałują się, żeby ludzie w Ameryci jej wspomagali. Są ludzie w Ameryce, którzy dumają, że to akurat naprawdę, co ona pisze. To miłosardia cię i posyłają jej paczki i groszy. I dostała już mnoho. To chodzi sobie wesoło i każe, że ona już 20 roki u Neore i Nesija żyje.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Nasza Florynka. Do mene przyszły 4 pisma z seła Florynka, powit Grybiu, i wsi one od inczych ludzi. W jednym piszut, że podczas wojny trzeba było byty głuchym, nimym i ślipym, aby utrzymać się przy żywych i na swoim miejscu i w swojej chyży. W drugą pyszut, że to nasze chłopcy z Lemkowyny byli do pomocy Krasnej Armii na wojnę z Niemcami.

Do Rosji wyjechało z naszego sela 50 rodzin, a 180 rodzin leszyło się w Florencji. Piszesz to i ptaszkę nesi dziad na jednym hniździ dołho, a rozlitują cię. W trzecim piśmie piszą za początek fronta w naszych stronach. W lipcu 1944 roku na czele budowaty front koło nas. Przyszły niemieckie kwatermachy, pozabierali ludzkie pomieszkania, gdzie im było najwygodniejsze. W mojej chyży pomieścili biuro budowy okopił. I to szczęście, że to mnie jeszcze z chyży nie wygnali. Ale do spania miałem miejsce tylko na podi. Opisuję dalsze, jak budowali okopy, bunkiery i barykady. Po polach ludzie robili jak murianki. A najstraszniejsze było to, że barykady budowali koło samych chyż. Ludziom zdawało się, że to nic nie ostanie się jak przed front. W nocy 12 sierpnia 1945 roku dał się czuty ruch od cała izby. Niemcy wrze utikali. Najpierwsze policja od budowy okopił, oficery, inspektory od okopił. Przyszedł rozkaz, żeby młodych chłopców prosto od okopił zabierali z sobą do Niemieczyny. Mnie zamknęli do łagru. Ukraińska policja była cały czas do pomocy Niemcom. Prowadziła ludzi rano do roboty. Niemcy odstupali na Hutu, Łabołu i Nowy Sącz. A jechało to takie złe, że nie można było dowiedzieć się. Co dopali, to zabierali. Koni po drodze padali i ubywali się na śmierć. Wodze perwertali się, bo było duże slisko. Niemcy, uciekający przed Krasną Armią, rozsadzali wsi mosty. A niemieckiej artylerii była wielka masa. To ty przywedeny wyższe nowosty, sudlem krótkie wypyski i spouczenych mною pysem. Na Lemkowszczyni nie to ruskoj szkoły, ale rabiunictwa jest pełno. Oden młody Lemko z Gorlickiego powita pysze. Ja uczył się krawectwa, bo doma siedety i darmułaty nie można. Trzeba za młodych lit chliba hladaty. Wspominaty w piśmi, co nie można by w seli odkryty czytalni. To w nas teper daleko do toho, żeby czytalnię odkryty. I to nie tylko w nas, no na ciłej Lemkowszczyni. Nit, nie odnoj czytalny, nie na jakoj ruskoj knyżkę albo gazety. Dity, które na czale po wojni chodyty do szkoły, to nie znają, a nie odnoho słowa po rusku proczytaty albo napisaty. Nawet molity się musiat w szkoli po polsku. Dekady słód ruskie uczyteli, no im nie wilno po rusku czytaty. My, horstka Lemkiu, ostali się tu bez wsi jakoho prawa. Do Rosji nie chcemy iti, bo tam przez zasuchu i wojenne zniszczenia są wielkie niedostatki, a tu u nas bandyty zabierają, co chcą. Stare polskie inteligenty poutikali z Polski i teper w uriadach po naszych powitach siedzą przeważnie lemtaki, że przed wojną byli to złodziejami, to wsiakimi spekulantami i one teper dalsze hrabią jak Polaków, tak i naszych ludzi. Nas nazywają Ukraińcami albo banderowcami. Jak dasz to prosisz od takiego urzędnika, to zaraz kryczyt. Wyście banderowcy, wy z banderowcami pracujecie. Albo kryczat, jak się wam nie podoba w Polsce, to pakujcie na wschód słońca. Złodziejstwo, rabiownictwo zawyło się takie, że nie do opisania. W pereszu i witorok ludzie iśli z Jarmaku i z Gorlic. To poniżej bilankę pod Lisą stojali bandyty i odbierali ludziom grosze i odeżu, kto mał lipszu. A w czetwór w naszym seli byli bandyty, zabrali 6 swynej i mnoho wsiakich riczej. I tak w nas po wojnie żyty trudno, a to i straszno, bo jest mnoho wypadków, gdy bandyty zabili niewinnych ludzi. No my i przy taką bandytyzmie nie tracimy nadziei na lipszą i spokojniejszą buduczność. Spodziewamy się, że może teper po wyborach nastanie lepszy poriadok w Polsce i wsi obywateli Polszczy poczują sobie swobodnymi i równymi. Pisze Teodora Błaszczak z Czarnoj, Poczta Śnitnycia, 23 sierpnia 1947 roku, dowidujący się o swoich bratach Nazary i Stefani Peregrym. Pisze tak. Slezamy zalewają się, że od was żadnej wiadomości nie mają, co żyjecie, co nie żyjecie. Ja już bliższe rodziny nie mam, bo wyjechali do Rosji. Lem ja się sama leszyła ze swoim mużem i dziećmi. A tot brat, co był w czertyżnym, to już pomer. I napiszcie mi, czy brat Kościo żyje. Julian Bobak poszukuje brata Stefana Bobak, rodem z osoła Łabóła, powiat Nowy Sącz, który przyjechał w Ameryku w 1928 roku. On nachodził się desy koło Baltimore, Maryland. Kto by za niego znał, albo on sam, najpisze na adres. Marta Fedorko, diuka Gregoria i Afii Fedorko, urodzona w Jonkers w 1910 roku, teper zamieszkała w Regitowi, Hołysowi, Gorleckiego powita,
Pisze w redakcji Karpackiej Rusy tak. Szukaju swojego brata, Mykołaja Fedorko, urodzonego w Yonkers, New York, i rodynu z Seła Regietoła. Ja mają duże rodyny w Ameryki, a teper nachodził się w wielkiej nużdzi. Była im w Niemczyni, szizlit. To wojsko mi wsio zabrało w dorozi, jak ją wertała do domu. Teper ja na służbi i nie mam niczego. Proszę do rodynu pisaty na adres Marta Fedorko, Regietiu, Poczta Wysoła, Powiat Gorlice, Polszcza.

0: LMFM.
1: Jest czetwer 17 wyrysznia septembra 2023 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. W najbliższą sobotę w Toleni pройdą tożsamstwa dla upamiętnienia setnej rocznicy wertania Lemki do prawosławia. Bożeska liturgia zaplanowana jest na 10 godzinę. Oczelował jej budę jego wysokoprośłaszczeństwo Paisyj, archiepiskop Korlicki i Paramyszlski. Podzieja nawiązuje do historycznych dni. W Toleni w 1426 roku część mieszkańców przeszła z grekokatolickiej cerkwi do prawosławnej cerkwi. Ruch tot po odpowiedziu medżeńczoma na postupujuczu latynizację obriadu i zwykszenie wlijania ukraińskich nacjonalnych nurtiju sred grekokatolickich świeczenników. W czerwowych rokach jawisko obniało desiatko lemkiuskich seł i dołyło do gromadnych tzw. powrotów do wirowiciu. Tożsamstwa mają przypomnuty o znaczeniu tych podzi dla religijnej i nacjonalnej dostojności lemkiu. Ministerstwo Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Językowej Różnorodności Polski. Zgłoszenia kandydatów przyjmują do 15 grudnia oktobra tego roku. Rozwiązanie konkursu planują do połowy grudnia-decembra. Od buduczego dyrektora wymagana jest medżeńczuma wyższa oświta, najmniejsze 5-letnie doświadczenie w instytucjach kultury albo pozaurzędowych organizacjach, a też 3 roku na kierowniczym stanowisku. Kandydata musiał znać angielski język i przepisy, co tokają funkcjonowanie instytucji kultury. Osobliwo ważne będzie znanie z obszaru językowej różnorodności Polski. Dodatkowym atutem będą doświadczenia w zarządzaniu grupą, naukowej albo publicystycznej dorobok, ta znajomość pozyskowania finansowych środków i budowania partnerstw. Cały regulamin dostępny jest na sajcie Biuletynu Publicznej Informacji Ministerstwa Kultury. Jak mieszkańcy Korlickiego powitu postrzegają krajowy Dniskiego Beskidu i gdzie wyjdzie graniczu między rozwitką a ochroną jego wyjątkowego charakteru? Odpowiedzi na to wydanie będę już poznać 24 wyrysznia septembra podczas konferencji w Korlickim Centrum Kultury. Stryczka organizowana jest w ramach szerszego projektu Niski Beskid – Spilny Krajowid. Badacze prowiriowali, że mieszkańcy regionu czynią w lokalnym krajowidzie, jak dostrzegają zmiany, czy jak oczyniają rozwój turystyki, nową zabudowę, ochronę kulturnej spadkowiny i uczest ze spilności w podnymaniu ryszeń, że dotykają prostoru. W programie konferencji zaplanowana jest prezentacja rezultatów badań ta dyskusja do widzenia cytratymy krajowy Dniskiego Beskidu. Panelistami są tu znane doświadniki i eksperty, co reprezentują różne obszary, medżeńczuma geografo, socjologo czy specjalista od turystyki i kulturnej spadkowiny. Konferencja odbuda się w czwartek o tydzień, początek o 10 godzinie. Organizatorem jest Towarzyszenie Ruska Bursa w Korleciach. Czasło miejsc ograniczone. Prosimy potwierdzać prysutnist do poniedziałka na adres sekretariat@ruskabursa.org. W najbliższą niedzielę w cerkwi w Radruże na Rostoczu odbudę się wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja Żygadła pod nazwą Proalina. Ekspozycja prezentuje roboty z cykli Chram, Cerkwisko i Drewce, co inspirowane są polsko-ukraińsko-lemkiuską pograniczą i pamięcią o nieistniejących miejscach i wspólnotach. Osobliwe miejsce zajmuje obraz Drewce z kolekcji Ruskiej Bursy, namalowany artystą przed 10 rokami z nagody upamiętnień 70. rocznicy akcji Wisła. Wystawę będziemy już obserwować do końca sierpnia-januara buduczego roku.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Serpem. Bratu Jarosławowi. Pomedze ściszkę oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi czreba połne. Zawerchniogo jest w ściszku, od spekę i zliwe. Guzerjami do gory, kołosiom doliną.

Mam kiełski światy i szłem po drodze z Łosiocha do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki może nie bardzo całkiem nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili i desim si jakoś tak taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bys ryuk słowo, choć bys nas to powiel, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię daś to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowy niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promieniom cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

0: Nie wiem jak ja.
1: Nowiny Radia Lem FM.
2: Jest czwartek, 18 wyrysznia septembra 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. W najbliższą sobotę w Toleni projdą tożestwa dla upamiętnienia sotnej rocznicy wertania Lemki do prawosławia. Bożeska liturgia zaplanowana jest na 10 godzinę. Oczelował jej budę jego wysokoprośłaszczeństwo Paisyj, archiepiskop Gorlicki i Paremyszlski. Podzieja nawiązuje do historycznych dni. W Toleni w 1926 roku część mieszkańców przeszła z grekokatolickiej cerkwi do prawosławnej cerkwi. Ruch tot był odpowiedzią medżeńczoma na postupującą latynizację obriadu i zwiększone wlijanie ukraińskich nacjonalnych nurtów wśród grekokatolickich świeczenników. W czerwonych rokach jawisko obniało dziesiątka lemkiuskich seł i dowyło do gromadnych tzw. powrotów do mirowiciu. Tożestwa mają przypomnuty o znaczeniu tych podzij dla religijnej i nacjonalnej dostumenności lemkiu. Ministerstwo Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Językowej Różnorodności Polski. Zgłoszenia kandydatów przyjmują do 15 grudnia oktobra tego roku. Rozwiązanie konkursu planują do połowy grudnia decembra. Od buduczego dyrektora wymagana jest medżeńczuma wyższa oświta, najmniejsze 5-letnie doświadczenie w instytucjach kultury albo pozaurzędowych organizacjach, a też 3 roki na kierowniczym stanowisku. Kandydata musi znać angielski język i przepisy, co dotykają funkcjonowania instytucji kultury. Osobliwo ważne będzie znanie z obszaru językowej różnorodności Polski. Dodatkowym atutem będą doświadczenia w zarządzaniu grupą, naukowej albo publicystycznej dorobok, ta znajomość pozyskowania finansowych środków i budowania partnerstw. Cały regulamin dostępny jest na sajcie Biuletynu Publiczno-Informacyjnego Ministerstwa Kultury. Jak mieszkańcy Gorlickiego powitu postrzegają krajobraz Niskiego Beskidu i gdzie widzą granicę między rozwitką a ochroną jego wyjątkowego charakteru? Odpowiedzi na to wydanie będziemy poznać 24 wyrysznia septembra podczas konferencji w Gorlickim Centrum Kultury. Stryczka organizowana jest w ramach szerszego projektu Niski Beskid – Spilny Krajowid. Badacze prowiriowali, że mieszkańcy regionu czynią w lokalnym krajowidzie, jak dostrzegają zmiany, czy jak oczyniają rozwój turystyki, nową zabudowę, ochronę kulturnej spadkowiny i uczest spilności w podnymaniu ryszeń, co dotykają prostoru. W programie konferencji zaplanowana jest prezentacja rezultatów badań ta dyskusja do zwiedzania cytratymy krajowid Niskiego Beskidu. Panelistami są tu znane doświadniki i eksperty, które reprezentują różne obszary, medżeńczuma geografo, socjologo czy specjalista od turystyki i kulturnej spadkowiny. Konferencja odbuduje się w czwartek o tydzień, początek o 10 godzinie. Organizatorem jest Towarzyszenie Ruska Bursa w Gorliciach. Czasło miejsc ograniczone. Prosimy potwierdzać obecność do poniedziałka na adres sekretariat@ruskabursa.org. W najbliższą niedzielę w cerkwi w Radruże na Roztoczu odbudzie się wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja Żegadła pod nazwą Proalina. Ekspozycja prezentuje roboty z cyklu Chram, Cerkwisko i Drewce, co inspirowane są polsko-ukraińsko-lemkiuską pograniczą i pamięcią o nieistniejących miejscach i wspólnotach. Osobliwe miejsce zajmuje obraz Drewce z kolekcji Ruskiej Bursy, namalowany artystą przed 10 rokami z nagody upamiętnień 70. rocznicy akcji Wisła. Wystawę będziemy obserwować do końca sierpnia-januara buduczego roku.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Hej, hej.

architektom. Lemkom im się ostał, zawód miał poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załerszył, to bym był może...

0: Jest četver 18. vyrešnja septembra 2023. roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. W najbliższą sobotę w Tolewi projdą tożestwa dla upamiętnienia sotnej rocznicy wertania Lemki do prawosławia. Bożeska liturgia zaplanowana jest na 10 godzinę. Oczelował jej budę jego wysokoprośłaszczeństwo Paisy, archiepiskop Gorlicki i Paramyszlski. Podzieja nawiązuje do historycznych dni. W Tolewi w 1426 roku część mieszkańców przeszła z grekokatolickiej cerkwi do prawosławnej cerkwi. Ruch tot był odpowiedzią medżeńczoma na postępującą latynizację obriadu i zwiększone wlijanie ukraińskich nacjonalnych nurtów wśród grekokatolickich świeczenników. W czerwowych rokach jawisko obniało dziesiątko lemkiuskich seł i dołyło do gromadnych tzw. powrotów do wirowiczów. Tożestwa mają przypomnuty o znaczeniu tych podzi dla religijnej i nacjonalnej dostumenności lemkiu. Ministerstwo Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Językowej Różnorodności Polszczo. Zgłoszenia kandydatów przyjmują do 15 grudnia-oktobra tego roku. Rozwiązanie konkursu planują do połowy grudnia-decembra. Od buduczego dyrektora wymagana jest medżeńczoma wyższa oświta, najmniejsze 5-letnie doświadczenie w instytucjach kultury albo pozaurzędowych organizacjach, a ci 4 roku na kierowniczym stanowisku. Kandydata musi znać angielski język i przepisać, co to kajut funkcjonowania instytucji kultury. Osobliwo ważne będzie znanie z obszaru językowej różnorodności Polszczo. Dodatkowym atutom będą doświadczenia w zarządzaniu grupą, naukowej albo publicystycznej dorobok, ta znajomość pozyskiwania finansowych środków i budowania partnerstw. Cały regulamin dostępny jest na sajcie Biuletynu Publiczno-Informacyjnego Ministerstwa Kultury. Jak mieszkańcy Gorlickiego Powitu postrzegają krajowy Dniskiego Beskidu i gdzie wyjdzie granicę między rozwitką a ochroną jego wyjątkowego charakteru? Odpowiedzi na to też wydania będziemy już poznać 24 września septembra podczas konferencji w Gorlickim Centrum Kultury. Stryczka organizowana jest w ramach szerszego projektu Niski Beskid – Spilny Krajowid. Badacze prowiriowali, że mieszkańcy regionu czynią w lokalnym krajowidzie, jak dostrzegają zmiany, czy jak oczyniają rozwój turystyki, nową zabudowę, ochronę kulturnej spadkowiny i uczest spilności w podnoszeniu rozwiązań, które dotykają prostoru. W programie konferencji zaplanowana jest prezentacja rezultatów badań ta dyskusja do zwiedzania cytratymy krajów Niskiego Beskidu. Panelistami są tu znane doświadniki i eksperty, które reprezentują różne obszary, medżeńczoma geografo, socjologo czy specjalista od turystyki i kulturnej spadkowiny. Konferencja odbuda się w czwartek o tydzień, początek o 10 godzinie. Organizatorem jest Towarzyszenie Ruska Bursa w Gorliciach. Czasło miejsc ograniczone. Prosimy potwierdzać obecność do poniedziałka na adres sekretariat@ruskabursa.org. W najbliższą niedzielę w cerkwi w Radruże na Rostoczo odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja Żygadła pod nazwą Proalina. Ekspozycja prezentuje robotę z cykliu Chram, Cerkwisko i Drewce, co inspirowane są polsko-ukraińsko-lemkiuską pograniczą i pamięcią o nieistniejących miejscach i wspólnotach. Osobliwe miejsce zanima dobra z Derewce z kolekcji Ruskiej Bursy, namalowanej artystą przed 10 rokami z nagodą pamiętnień 70. rocznicy akcji Wisła. Wystawę będziemy obserwować do końca sierpnia-januara buduczego roku.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM. To twoje radio.

Miałem sentyment do Takołysza. Pisałem go w Szwecji. Domo w Szwecji, jeszcze w rokach dawnych. Tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sądu. Jeszcze jeden nadziei den gołtnął pekuczku chirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budeś darmo, szto twój wymriany świt, wielka kazarma.

0: Jest četver 17. vyrešnja septembra 2023. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. W najbliższą sobotę w Telewi projdą tożestwa dla upamiętnienia sotnej rocznicy wertania Lemkiu do prawosławia. Bożeska liturgia zaplanowana jest na 10 godzinę. Oczelował jej budę jego wysokoprośłaszczeństwo Paisy, archiepiskop Korlicki i Paramyszlski. Podzieja nawiązuje do historycznych dni. W Telewi w 1426 roku część mieszkańców przeszła z grekokatolickiej cerkwi do prawosławnej cerkwi. Ruch tot po odpowiedziu medzeńczoma na postupujuczu latynizację obriadu i zwiększenie wlijania ukraińskich nacjonalnych nurtiów sred grekokatolickich świeczenników. W czerwowych rokach jawisko obniało desiatko lemkiuskich seł i dołyło do gromadnych tzw. powrotów do wirowiciu. Torożestwa mają przypomnuty o znaczeniu tych podzi dla religijnej i nacjonalnej dostumenności lemkiu. Ministerstwo Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Językowej Różnorodności Polszczo. Zgłoszenia kandydatów przyjmują do 15 żółtnia oktobra tego roku. Rozwiązanie konkursu planują do połowy grudnia decembra. Od buduczego dyrektora wymagana jest medzeńczoma wyższa oświta, najmniejsze 5-letnie doświadczenie w instytucjach kultury albo pozaurzędowych organizacjach, a ci 4 roki na kierowniczym stanowisku. Kandydata musi znać angielski język i przepisać, co to kajut funkcjonowania instytucji kultury. Osobliwo ważne będzie znanie z obszaru językowej różnorodności Polszczo. Dodatkowym atutem będą doświadczenia w zarządzaniu grupą, naukowej albo publicystycznej dorobok, ta znajomość pozyskiwania finansowych środków i budowania partnerstw. Cały regulamin dostępny jest na sajcie Biuletynu Publicznej Informacji Ministerstwa Kultury. Jak mieszkańcy Korlickiego powitu postrzegają krajowy Dniskiego Beskidu i gdzie wyjdzie granicę między rozwitką a ochroną jego wyjątkowego charakteru? Odpowiedzi na toto wydanie będziemy już poznać 24 września septembra podczas konferencji w Korlickim Centrum Kultury. Stryczka organizowana jest w ramach szerszego projektu Niski Beskid – Spilny Krajowid. Badacze prowiriowali, że mieszkańcy regionu czynią w lokalnym krajowidzie, jako dostrzegają zmiany, czy jak oczyniają rozwitok turystyka, nową zabudowę, ochronę kulturnej spadkowiny i uczest spilności w podnymaniu ryszeń, że dotykają prostoru. W programie konferencji zaplanowana jest prezentacja rezultatów badań ta dyskusja do zwiedzania cytratymi krajowid Niskiego Beskidu. Panelistami są tu znane doświadniki i eksperty, które reprezentują różne obszary, medzeńczoma geografo, socjologo czy specjalista od turystyki i kulturnej spadkowiny. Konferencja odbuda się w czwartek o tydzień, początek o 10 godzinie. Organizatorem jest Towarzyszenie Ruska Bursa w Korleciach. Czasło miejsc ograniczone. Prosimy potwierdzać prysutnist do poniedzielka na adres sekretariat@ruskabursa.org. W najbliższą niedzielę w cerkwi w Radruże na Rostoczo odbude się wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja Żygadła pod nazwą Proalina. Ekspozycja prezentuje robotę z cykliu Chram, Cerkwisko i Drewce, co inspirowane są polsko-ukraińsko-lemkiuską pograniczą i pamięcią o nieistniejących miściach i spilnotach. Osobliwe miejsce zanima dobra z Drewce z kolekcji Ruskiej Bursy, namalowany artystą przed 10 rokami z nagody upamiętnień 70. rocznicy akcji Wisła. Wystawę będziemy obserwować do końca sierpnia-januara buduczego roku.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Głowni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językom w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: jest četver 17. verešňa septembra 2023. roka. A na noviny Rádia Lem FM prosit Olena Stefanovská. W najbliższą sobotę w Tolewi projdą tożestwa dla upamiętnienia sotnej rocznicy wertania Lemki do prawosławia. Bożeska liturgia zaplanowana jest na 10 godzinę. Oczelował jej budę jego wysokoprośłaszczeństwo Paisyj, archiepiskop Korlicki i Paramyszlski. Podzieja nawiązuje do historycznych dni. W Tolewi w 1926 roku część mieszkańców przeszła z grekokatolickiej cerkwi do prawosławnej cerkwi. Ruch tot był odpowiedzią medżeńczoma na postupującą latynizację obriadu i zwiększone wlijanie ukraińskich nacjonalnych nurtów wśród grekokatolickich świeczenników. W czerwonych rokach jawisko obniało dziesiątko lemkiuskich seł i dowyło do gromadnych tzw. powrotów do wirowiczów. Tożestwa mają przypomnuty o znaczeniu tych podzij dla religijnej i nacjonalnej dostumenności lemkiu. Ministerstwo Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Językowej Różnorodności Polszczo. Zgłoszenia kandydatów przyjmują do 15 żółtnia oktobra tego roku. Rozwiązanie konkursu planują do połowy grudnia decembra. Od buduczego dyrektora wymagana jest medżeńczuma wyższa oświta, najmniejsze 5-letnie doświadczenie w instytucjach kultury albo pozaurzędowych organizacjach, a też 3 roku na kierowniczym stanowisku. Kandydata musi znać angielski język i przepisy, co dotykają funkcjonowania instytucji kultury. Osobliwo ważne będzie znanie z obszaru językowej różnorodności Polszczo. Dodatkowym atutom będą doświadczenia w zarządzaniu grupą, naukowej albo publicystycznej dorobok, ta znajomość pozyskowania finansowych środków i budowania partnerstw. Cały regulamin dostępny jest na sajcie Biuletynu Publicznej Informacji Ministerstwa Kultury. Jak mieszkańcy Korlickiego powitu postrzegają krajowy Dniskiego Beskidu i gdzie widać granicę między rozwitką a ochroną jego wyjątkowego charakteru? Odpowiedzi na to wydanie będziemy poznać 24 września septembra podczas konferencji w Korlickim Centrum Kultury. Stryczka organizowana jest w ramach szerszego projektu Niski Beskid – Spilny Krajowid. Badacze prowiriowali, że mieszkańcy regionu czynią w lokalnym krajowidzie, jak dostrzegają zmiany, czy jak oceniają rozwój turystyki, nową zabudowę, ochronę kulturnej spadkowiny i uczest spilności w podnoszeniu ryszeń, co dotykają prostoru. W programie konferencji zaplanowana jest prezentacja rezultatów badań ta dyskusja do zwiedzania, czy tratymy krajowy Niskiego Beskidu. Panelistami są tu znane doświadczenia i eksperty, które reprezentują różne obszary, medżeńczuma geografo, socjologo czy specjalista od turystyki i kulturnej spadkowiny. Konferencja odbuduje się w czetwer o tożden, początek o 10 godzinie. Organizatorem jest Towarzyszenie Ruska Bursa w Korleciach. Czasło miejsc ograniczone. Prosimy potwierdzać prysutnist do poniedzielka na adres sekretariat@ruskabursa.org. W najbliższą niedzielę w cerkwi w Radruże na Rostoczo odbuda się wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja Żegadła pod nazwą Proalina. Ekspozycja prezentuje roboty z cykliu Chram, Cerkwisko i Drewce, co inspirowane są polsko-ukraińsko-lemkiuską pograniczą i pamięciu o nieistniejących miejscach i wspólnotach. Osobliwe miejsce zajmuje obraz Derewce z kolekcji Ruskiej Bursy, namalowany artystą przed 10 rokami z nagody upamiętnienia 70. rocznicy akcji Wisła. Wystawę będziemy obserwować do końca sierpnia-januara buduczego roku.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Molode Rusiny. Pozdrawuj z LEM FM. Słuchaj LEM FM. I Molode Rusiny ho słuchają.

I witajte po perwi, drogie słuchacze, tu Severian Kosowski, czujete tri świtych, to do nas teper douczył, tak, bars mi przyjemno. No i sztoż, dnes czetwer 17 den wereśnia, to 260 den wróci, do kincia lisza nam się 105 dny. Wereseń, chciałem powiedzieć czerwec, no nie, wereseń, już dawno wereseń, żenę do peredu, takoj zaczaliśmy już jego drugą połowynę, pozawczera, no i osinnio nam się robi, tak i duchom, i w przyrodzie, z tej oseny się jedny t-shirt, drugi mniejszy, ale ja думаю, że ze wszystkiego możesz fajny riczy czerpaty, tak i wy z tej oseny sobie czerpajte, to, co w niej fajne, a na pewno i to ty osinni dny też potrzebny, też to ta aura nam da jak może w dajakich sprawach pomagać.

I drodzy słuchacze, ja do Was wertam. Produżamy tri świty, chodził jem powisty, że dnes, jak i każdego dnia, dach to świadkuje imieniny. No i my sobie posmotrymy do naszego kalendaria. Ja najpierwsze pozeram do nowego stylu gregoriańskiego kalendaria. To świadkuje my dzień, czy ma Justyn, Kolumba, Lambert, Lamberta, Makryn, Petro, Robert, Sokrat, Teodora, czy Gordian. Kolej sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria, starego naszego stylu. Tak, dnes swoje imianiny świadkuje medżyńczyma Mojsej, Jerymonyn, Wawyla, Fedor, Parferyja, Grygory, Petro, Aleksandra, Paweł, Aleksander, Stefan, cy Olena i Jelena. Także to wszystko dnes świadkujucym solenizantkam ta solenizantam życzu na mnohy i błahy lita.

0: wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.
1: Dobrą muzyką gramy w Radio LEM FM, produżamy to wysyłania, no i powiedzmy sobie pro totoż to i dnes, znaczy 18 września, jak i każdego dnia, tak nietypowy świata mamy, między innymi machnysk, Międzynarodny Dzień Muzyki Country. W LEM FM może to country za wielu nie je. Kolesy, jak blażenny pamięty Bohdan Gambala robił swoje muzyczne programy, między innymi był taki program Hrawce, no to tam różnego roda muzyczny żanr jest, my mogli stryczać, nie brakowało i country, ale dumam, że teper country za wielu toho nie je. No tako ja w swoich peredaczach country nie dają, ale za to mate dużo lękiuskoj, rusyńskoj, suczasnoj, ale i dawniejszej muzyki w mene, tak że to nadzieję się, że wam się to ta muzyka lubit. A właśnie, dalej bez te znaka, czy fajno, czy nie fajno, możecie wse do nie napisać na severian@lem.fm albo priamo do redakcji na radio@lem.fm.
2: Слухайте той першої нашої ластівочки Лемківського народного радіа ЛЕМ-ФМ.

No i witajte po przerwie, z tej strony Severian Kosowski. Produżamy trzy świty, oczywiście. Hneski besiduje do was wrocławskie studio. Dorosłacie zaraz już piatnycia, początek weekendu, schicąca zaraz o godzinie 6.15, zachód o 18.44. Dny nam się oczywiście korczat, kiedyże idziemy głoseny, ale zaraz niszcznia dołhi z dnia to 12 godzin i 29 minut.

Drodzy słuchacze, już w najbliższą sobotę 19 o 2 dni zacznę się olimpijska twórcza osień, jaka przyświadczona je sotniej rocznicy narodzenia pisatela i malaria Teodora Kuziaka. Za to też to pierwszy dzień olimpijskiej twórczej oseny będzie w Bortnim o godzinie 17 w Selskiej Świetlicy zacznę się stricza z twórcami, a drugiego dnia 20 września w niedzielu o godzinie 16 w prostorach ruskiej bursy w Gorliciach przy ulicy Sienkiewicza 28 będą jak raz продовжати то ту подію. В артистичній частині виступлять між іншим ансамб Терочка і Тимофей Федор з Марієм Маріловом, а тіж народна капела Роберта Гарчара. Так що кличемо, запрошаємо. Товариство Лемків є головним організатором, співорганізатором є товариство Руська Бурса в Горлічах. І ще можемо пару слів повісти про тогорічного патрона лемківської творчої осени, то Теодор Кузяк, як уже мрюк, який вродився 25 грудня 1926 року в Бортнім, де скінчив основну школу. Dalszym planom wczyty się w gimnazji w Gorliciach przeszkodziła wojna, a Kuziak dostał się do szkoły w Mołastowie, ale przed jej zakończeniem był wywezeny na prymusowe roboty do Austrii, a pak na Madiary. Od tam ale powiało się mu wteczy, kiedy miejsce hitlerowskiego okupanta zaniał sowickiej, był poklikany do Czerwonej Armii i razem z nią wojował o oswobodzenie madiarskich i austryjskich zemel. Po wojnie Fedor Kuziak wernął do Bortnoho, ale nie odołcha już w 1947 roku, jak znamy. Przyszło to najgorsze, bo akcja Wisła, jak weloch Bortnian, naszą się w listce koło Lignicy. Na wygnaniu jeszcze w 50-tych rokach 20-tego stulecia razem z jednostrzelczanami zorganizował teatralną grupę, która wystawiła piesu Wania Hunianki, Szołtys i Wertep w Karpatach Iwana Rusenki. Grał Amroza w tym wertepie w Karpatach. W tym periodzie, znaczy 50-60 roku, zaczął pisać, a jego otwory jawili się między innymi w Karpackie Rusy, wydawani w Zjednoczonych Stanach Ameryki, a pak też na lemkiewskiej stronie gazety Nasze Słowo w Polsce. Od kinicia 50-tych roków żył w Rzeszowie, a buduczy na pensji wernął do Bortnoho, gdzie prożył ostatni swoje dny. Poświęcał się malarstwu, ulubił po sobie prekrasne obrazy, przedstawiający dawną Lemkowinu, jej ludy, a i selskie obyczaje. Jego twory dnes sud wysoko cieneny, wystawlowane były między innymi na niedawni wystawie w Warszawie, formy prysutnosty sztuka Lemkiu Karpackich Rusyniu. Wmer Teodor Kuziak 26 września 2010 roku. Wydawnictwo Nasza Zagoroda wydało dwie zbirki opowiadań i humoresok Kuziaka. Dawno to były czasy i dohasająca watra. Tak że to dorosłacze zohoczuju wszystkich wziąty uczast w tohoriczni lemkiwski twórczy oseny.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pogrzeb w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Wem FM 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. Wem FM to twoje radio.

0: Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 tylko leci. Lem FM to twoje radio.
1: A dobra.

funky.

106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiwski hołos w twojej chorzy. Lem FM.

0: Jeden jeleń,
1: dwa duboczki,
2: trzy torboczki,
3: cztery spacki,
4: pięć patyczok,
5: szyszko wronkił,
6: siwy synyczok
7: i ten woron.
8: Dziewięć drozdiów,
9: dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkich was wyliczył.

dumę i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,